0: rozważam dzieło rąk Twoich.
1: Chciałam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie.
0: Pójdę! Prędko, Pani.
1: Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do drogi.